pas już łączyć. Mala siola, ta larma po brulu, ksena, nirgia lula,